I witam wszystkich Państwa gorąco i serdecznie na kolejnym wydaniu Radia Polonia Wiedeń. Dzisiaj każdy wtorek od 7 do 9 na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

wiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: Radio Polonia, Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń. Wtorek i oczywiście ciekawa osoba. A tą osobą jest pani Aleksandra Akerszenas. Witam serdecznie pani Aleksandro.
2: Dzień dobry.
1: I znowu, że słuchacze będziemy rozmawiać o muzyce. No i oczywiście o pani Aleksandrze. Pani Aleksandro, zanim przejdziemy do 28 czerwca, czyli do tego wyjątkowego wydarzenia, które już odbędzie się niebawem, chciałbym troszkę z panią porozmawiać o pani muzycznej historii. Kiedy zaczęła się ta właśnie przygoda, a właściwie ta miłość do muzyki, do kompozycji, do tego wszystkiego, co pani dzisiaj realizuje?
2: No, cała historia zaczęła się bardzo wcześnie, bo ja już jak miałam 5 lat, to występowałam na scenie śpiewając piosenki dla seniorów, ponieważ mój dziadek miał kapelę taką małą orkiestrę złożoną tylko z członków rodziny, a potem już niebawem od 7 lat zaczynałam grać również w tej orkiestrze na skrzypcach. I graliśmy właśnie ludowe utwory, oberki, różne kujawiaki i również tanga. Wszystko graliśmy do tańca, a 2 razy w roku odbywały się takie zabawy seniorów, na których przygrywaliśmy właśnie do tańca seniorom. No i myślę, że ta muzyka już wtedy we mnie była. No a później właśnie uczyłam się cały czas grać na skrzypcach. No a potem zdałam na Akademię Muzyczną w Łodzi na teorię. Ale po roku przeniosłam się do Wiednia. Najpierw studiowałam jeszcze skrzypce, a potem znowu teorię muzyki i również zaczęłam kompozycję. Tylko losy się tak potoczyły, że teorię muzyki, a potem rytmikę, czyli pedagogikę rytmiczno-muzyczną ukończyłam, a kompozycji i skrzypiec nie. Jakby dopiero od kilku lat zajmuję się tym właśnie jeszcze raz i studiuję kompozycję i skrzypce na konserwatorium Franciszka Schuberta. Moja droga jest po prostu trochę kręta muzycznie, ale myślę, że teraz wychodzę na prostą.
1: Jest pani właściwie takim wiedeńskim komponistą i to wydarzenie, o którym zaraz opowiemy naszym słuchaczom 28 czerwca, jest takim zbiorem muzyki, grania, występu, ale myślę, że tutaj pani opowie o tym wydarzeniu sama najlepiej, no bo widzę, że będzie też koncert smyczkowy, będzie wiolina. Ale proszę słuchaczom opowiedzieć, no i przede wszystkim ich zaprosić 28 na to wyjątkowe wydarzenie w 22 dzielnicy Wiednia.
2: Tak, to koncert odbędzie się, jeszcze raz powiem, 28 czerwca tego roku w Kościele Ewangelickim na Erzherzog-Karlstrasse 145 o godzinie 11:30. I również po koncercie zapraszam Państwa na mały bufecik, który sama będę przygotowywać. A jeżeli chodzi o program koncertu, to będzie bardzo zróżnicowany, bo będą utwory spod mojego pióra, które pomiędzy nimi będą krótkie wiersze, czytane i po polsku, i po niemiecku, więc dla słuchaczy obydwóch narodów. Będą utwory na śpiew. Mam wspaniałe śpiewaczki, które jedną śpiewaczkę Ewę Paprotną, drugą Meidun Juan. Będą utwory na chór, będą utwory na skrzypce z fortepianem, będę również sama grała, będą utwory na sam fortepian i będzie utwór na kwartet smyczkowy, kwartetu z Uniwersytetu für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu.
1: Tak, z tego co widzę, jest pani też kierownikiem chóru Donau Nobis i praktycznie w tym roku, bo wyczytałem to właśnie na stronach pani, że mieliście wyjątkowe wydarzenie w lutym, dokładnie mówiąc 25 lutego.
2: To znaczy tak, jeżeli chodzi o chór Dona Nobis, to mieliśmy też wyjątkowe wydarzenie na jesień, to znaczy prawie już w zimie, bo ja skomponowałam chór na Adwent i on został wykonany. Online można było go słuchać na muzycznym Adwencie. To była jedna sprawa. Natomiast 25 lutego tego roku to był Superar, koncert Superaru, czyli tam, gdzie pracuję, to jest Superar, jest organizacją, która zrzesza chórmistrzów. Oni chodzą do szkół podstawowych i średnich i uczą dzieci śpiewu. I właśnie 25 300 dzieci stało na estradzie Konzerthausu na Lothringerstrasse i na Lothringerstrasse, tak? I po prostu śpiewało utwór, który ja skomponowałam, pieśń pod tytułem Jedno Słowo. I wszystkie dzieci śpiewały po prostu po polsku. To była dla mnie niesamowita sprawa, bo piękny dźwięk i po prostu no Konzerthaus to wiadomo jest renomowana sala dla największych artystów.
1: I przede wszystkim chcę tutaj, drodzy słuchacze, dodać, że 300 dzieci z różnych szkół, czyli to nie było tak, że pani Aleksandra otrzymała tutaj możliwość występu z dziećmi z jednej szkoły, tylko to były dzieci z różnych szkół i naprawdę wielki wkład energii i siły.
2: Tak, muszę jeszcze powiedzieć ciekawostkę. W tej piosence były zwrotki i refren. No i ja oczywiście powinnam nauczyć tych chórmistrzów zwrotek po polsku, ale język był dla nich tak trudny, że niestety po polsku dzieci zaśpiewały tylko refren, bo po prostu dla chórmistrzów było to nie do pokonania. Natomiast zwrotki śpiewała śpiewaczka po polsku.
1: Pani Aleksandro, przejdźmy jeszcze do innych pytań, które chętnie bym pani zadał, a mianowicie wpływ pani muzyki oraz kompozycji na życie w 20. dzielnicy Wiednia, tam gdzie pani żyje, i praktycznie także w kontekście chóru w kościele ewangelicznym.
2: No, oczywiście jestem jakby częścią kultury dzielnicy 22, jako że właśnie pracuję w tym kościele ewangelickim i co miesiąc bierzemy udział w mszach i mój chór śpiewa na mszach. A jeszcze muszę powiedzieć, że skomponowałam mszę, która się nazywa msza rytmiczna i Heilig z tej mszy, czyli jedna część, została wprowadzona do liturgii tego kościoła i na większych imprezach, znaczy na ważniejszych mszach zostaje wykonana i cały kościół śpiewa właśnie zawsze to Heilig.
1: Ja dodam tylko, drodzy słuchacze, że też tutaj w dzielnicy, z której nadaję, czyli Ottakring, mamy kościół ewangeliczny, tak zwany Kirche, Markus Kirche. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał przyjemność też panią tutaj u nas.
2: Nie no, jak się uda, tak. Jak się uda, bardzo chętnie.
1: Dobrze, pani Aleksandro, następne moje takie pytanie. Portret kompozytorki 28 czerwca, bo wiem, że będą pani kompozycje, ale będzie też taki urozmaicony program. Czy mogłaby pani troszkę więcej o tym opowiedzieć? Czyli powróćmy do tego 28 czerwca, do tej niedzieli.
2: No tak, program będzie bardzo urozmaicony. Będzie utwór na przykład Oberek na skrzypce. Tak jak mówiłam, jest inspirowany właśnie tą moją bliskością do folkloru polskiego. I będą utwory również na śpiew z fortepianem. A może ja przeczytam jeden krótki wiersz, który będzie również przeczytany 28. Pod tytułem Żałość. Moją żałość utulam w wierszach, pod białą pierzynką do snu. One czuwają, abym w dreszczach nie rozbudzała się bez tchu. I już.
1: Ja przejdę, drodzy słuchacze, do mojego kolejnego pytania, ale jak widzicie, pani Aleksandra jest bardzo utalentowana. No a ja mam takie właśnie pytanie. Jest pani nie tylko kompozytorem, ale tak jak już słyszeliśmy, autorem wierszy, które będziemy mogli słyszeć 28 czerwca. Jak łączą się te światy zarówno poezji, muzyki, no bo jest pani tak samo w projekcie Super Art, prowadzi pani, tak już pani wspomniała, chór, ale jak łączą się te wszystkie dziedziny, które no, dają nam satysfakcję, które dają nam chwilę relaksu i taki, że tak powiem, roztargu.
2: No po prostu myślę, że po prostu to jest jakaś taka kreatywność, która jest moją cechą główną. I muszę powiedzieć, na to potrzebny jest czas, bardzo dużo czasu. A oczywiście jak człowiek pracuje jeszcze jednocześnie i w szkole, i z chórami i tak dalej, no to trzeba zawsze patrzeć, żeby jednak ten czas na to tworzenie również się znalazł. A takie normalne życie, prawda, najbardziej mnie jakby... Dla mnie jest ciężarem praca przy komputerze i organizowanie i to wszystko, bo to też trzeba, prawda? Na przykład, jeżeli się organizuje taki koncert. I mogę powiedzieć tak, również wierszem. In den Wolken ganz, a przepraszam, to po niemiecku. Tyle mam chmurek, że z nimi bujam, jak sen w obłokach. Tylko po ziemi chodzić nie umiem, na zwykłych stopach. To jest też koniec jednego wiersza i no może bardzo taki charakterystyczny.
1: Krótki, ale z ładnym przekazem.
2: To znaczy wiersz jest dłuższy, tylko to był koniec tego wiersza, ale cały wiersz Państwo mogą posłuchać 28.
1: O, i tak jest najlepiej, proszę Państwa, drodzy słuchacze, bo tak by Pani Aleksandra Wam przedstawiła cały wiersz i byście być może nie chcieli przyjechać do 22 dzielnicy, a tak, macie szansę nie tylko muzycznie, ale także poetycko coś ciekawego posłuchać. A teraz Pani Aleksandro, do mojego ostatniego pytania, no bo wiemy, że wszyscy planujemy. Co Pani planuje na przyszłość? Jakie cele chciałaby Pani zrealizować? Jakie wydarzenia ma Pani już zaplanowane albo wpisane w swój kalendarz?
2: No na jesień planujemy koncert również z panią Ewą Paprotną, z śpiewaczką, ewentualnie również ze śpiewaczką Mei Jun Duan w Polskiej Akademii Nauk. Po prostu mamy obiecaną salę jakby za darmo i możemy tam zrobić koncert. Może to się uda. Oczywiście Super Art też będzie miał nowy projekt na koncert. Te koncerty Super Aru można zawsze googlować, jakby to się mówi, i po prostu one są zawsze na wiosnę. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to ja bardzo zapraszam. Super Aru i można zobaczyć, jaki będzie znowu koncert ten w Concert House. Natomiast inne projekty, po prostu ja czekam, jak się coś urodzi, to jest. I jestem otwarta na wszystko i po prostu będę się starać znowu komponować. Może jakieś wiersze się pojawią, takie jak tyle.
1: A ja dodam tylko tyle, że Marek TV serdecznie już teraz zaprasza panią Aleksandrę Akerszenas do 16 dzielnicy Wiednia, o czym na pewno będziemy was informować zarówno na ramach Radia Polonia Wiedeń i także na ramach Marek TV. Pani Aleksandro, ja serdecznie dziękuję. Naszym słuchaczom tylko przypomnę, że pani koncert odbędzie się 28 czerwca o godzinie 11.30 na Erzherzog Karl Strasse 145 w 22 dzielnicy. A dzisiejszym gościem była wiedeńska kompozytorka pani Aleksandra Akerszenas. Serdecznie dziękuję i życzę na 28 wielu pozytywnych refleksji, sukcesów, ale także przyjemności z koncertu.
2: Dziękuję bardzo. Na pewno tak będzie. Dziękuję uprzejmie, panie Marku.
0: Radio Polonia Wiedeń.

I tym, co dopiero wstali, przypominam, że jak każdy wtorek od 7 do 9 słuchacie Radia Polonia Wiedeń na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

0: Radio Polonia. Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń. Wtorek i oczywiście ciekawa osoba. A tą osobą jest pani Aleksandra Akterszenas. Witam serdecznie pani Aleksandro.
2: Dzień dobry.
1: I znowu, że słuchacze będziemy rozmawiać o muzyce. No i oczywiście o pani Aleksandrze. Pani Aleksandro, zanim przejdziemy do 28 czerwca, czyli do tego wyjątkowego wydarzenia, które już odbędzie się niebawem, chciałbym troszkę z panią porozmawiać o pani muzycznej historii. Kiedy zaczęła się ta właśnie przygoda, a właściwie ta miłość do muzyki, do kompozycji, do tego wszystkiego, co pani dzisiaj realizuje?
2: No, cała historia zaczęła się bardzo wcześnie, bo ja już jak miałam 5 lat, to występowałam na scenie śpiewając piosenki dla seniorów, ponieważ mój dziadek miał kapelę taką małą orkiestrę złożoną tylko z członków rodziny, a potem już niebawem od 7 lat zaczynałam grać również w tej orkiestrze na skrzypcach. I graliśmy właśnie ludowe utwory, oberki, różne kujawiaki i również tanga. Wszystko graliśmy do tańca, a 2 razy w roku odbywały się takie zabawy seniorów, na których przygrywaliśmy właśnie do tańca seniorom. No i myślę, że ta muzyka już wtedy we mnie była. No a później właśnie uczyłam się cały czas grać na skrzypcach. No a potem zdałam na Akademię Muzyczną w Łodzi na teorię. Ale po roku przeniosłam się do Wiednia. Najpierw studiowałam jeszcze skrzypce, a potem znowu teorię muzyki i również zaczęłam kompozycję. Tylko losy się tak potoczyły, że teorię muzyki, a potem rytmikę, czyli pedagogikę rytmiczno-muzyczną ukończyłam, a kompozycji i skrzypiec nie. Jakby dopiero od kilku lat zajmuję się tym właśnie jeszcze raz i studiuję kompozycję i skrzypce na konserwatorium Franciszka Schuberta. Moja droga jest po prostu trochę kręta muzycznie, ale myślę, że teraz wychodzę na prostą.
1: Jest pani właściwie takim wiedeńskim komponistą i to wydarzenie, o którym zaraz opowiemy naszym słuchaczom, 28 czerwca, jest takim zbiorem muzyki, grania, występu, ale myślę, że tutaj pani opowie o tym wydarzeniu sama najlepiej, no bo widzę, że będzie też koncert smyczkowy, będzie wiolina, ale proszę słuchaczom opowiedzieć, no i przede wszystkim ich zaprosić 28 na to wyjątkowe wydarzenie w 22 dzielnicy Wiednia.
2: Tak, to koncert odbędzie się, jeszcze raz powiem, 28 czerwca tego roku w Kościele Ewangelickim na Erzherzog-Karlstrasse 145 o godzinie 11:30. I również po koncercie zapraszam Państwa na mały bufecik, który sama będę przygotowywać. A jeżeli chodzi o program koncertu, to będzie bardzo zróżnicowany, bo będą utwory spod mojego pióra, które pomiędzy nimi będą krótkie wiersze, czytane i po polsku, i po niemiecku, więc dla słuchaczy obydwóch narodów. Będą utwory na śpiew. Mam wspaniałe śpiewaczki, które jedną śpiewaczkę Ewę Paprotną, drugą Meidung Juan. Będą utwory na chór, będą utwory na skrzypce z fortepianem, będę również sama grała, będą utwory na sam fortepian i będzie utwór na kwartet smyczkowy, kwartetu z Uniwersytetu für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu.
1: Tak, z tego co widzę, jest pani też kierownikiem chóru Donau Nobis i praktycznie w tym roku, bo wyczytałem to właśnie na stronach pani, że mieliście wyjątkowe wydarzenie w lutym, dokładnie mówiąc 25 lutego.
2: To znaczy tak, jeżeli chodzi o chór Dona Nobis, to mieliśmy też wyjątkowe wydarzenie na jesień, to znaczy prawie już w zimie, bo ja skomponowałam chór na Adwent i on został wykonany. Online można było go słuchać na muzycznym Adwencie. To była jedna sprawa. Natomiast 25 lutego tego roku to był Superar, koncert Superaru, czyli tam, gdzie pracuję, to jest Superar jest organizacją, która zrzesza chórmistrzów. Oni chodzą do szkół podstawowych i średnich i uczą dzieci śpiewu. I właśnie 25 300 dzieci stało na estradzie Konzerthausu na Lothringerstrasse i na Lothringerstrasse, tak? I po prostu śpiewało utwór, który ja skomponowałam, pieśń pod tytułem Jedno słowo. I wszystkie dzieci śpiewały po prostu po polsku. To była dla mnie niesamowita sprawa, bo piękny dźwięk i po prostu no Konzerthaus to wiadomo jest renomowana sala dla największych artystów.
1: I przede wszystkim chcę tutaj, drodzy słuchacze, dodać, że 300 dzieci z różnych szkół, czyli to nie było tak, że pani Aleksandra otrzymała tutaj możliwość występu z dziećmi z jednej szkoły, tylko to były dzieci z różnych szkół i naprawdę wielki wkład energii i siły.
2: Tak, muszę jeszcze powiedzieć ciekawostkę. W tej piosence były zwrotki i refren. No i ja oczywiście powinnam nauczyć tych chórmistrzów zwrotek po polsku, ale język był dla nich tak trudny, że niestety po polsku dzieci zaśpiewały tylko refren, bo po prostu dla chórmistrzów było to nie do pokonania. Natomiast zwrotki śpiewała śpiewaczka po polsku.
1: Pani Aleksandro, przejdźmy jeszcze do innych pytań, które chętnie bym pani zadał, a mianowicie wpływ pani muzyki oraz kompozycji na życie w 20. dzielnicy Wiednia, tam gdzie pani żyje. I praktycznie także w kontekście chóru w kościele ewangelicznym.
2: No, oczywiście jestem jakby częścią kultury dzielnicy 22, jako że właśnie pracuję w tym kościele ewangelickim i co miesiąc bierzemy udział w mszach i mój chór śpiewa na mszach. A jeszcze muszę powiedzieć, że skomponowałam mszę, która się nazywa msza rytmiczna i Heilig z tej mszy, czyli jedna część, została wprowadzona do liturgii tego kościoła i na większych imprezach, znaczy na ważniejszych mszach zostaje wykonana i cały kościół śpiewa właśnie zawsze to Heilig.
1: Ja dodam tylko, drodzy słuchacze, że też tutaj w dzielnicy, z której nadaję, czyli Otakring, mamy kościół ewangeliczny, tak zwany Kirche, Markus Kirche. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał przyjemność też panią tutaj u nas.
2: Nie no, jak zaprosić. Się uda, tak. Tak jak się uda, bardzo chętnie.
1: Dobrze, pani Aleksandro, następne moje takie pytanie. Portret kompozytorki 28 czerwca, bo wiem, że będą pani kompozycje, ale będzie też taki urozmaicony program. Czy mogłaby pani troszkę więcej o tym opowiedzieć? Czyli powróćmy do tego 28 czerwca, do tej niedzieli.
2: No tak, program będzie bardzo urozmaicony. Będzie utwór na przykład Oberek na skrzypce, tak jak mówiłam, jest inspirowany właśnie tą moją bliskością do folkloru polskiego. I będą utwory również na śpiew z fortepianem. A może ja przeczytam jeden krótki wiersz, który będzie również przeczytany 28, pod tytułem Żałość. Moją żałość utulam w wierszach, pod białą pierzynką do snu. One czuwają, abym w dreszczach nie rozbudzała się bez tchu. I już.
1: Ja przejdę, drodzy słuchacze, do mojego kolejnego pytania, ale jak widzicie, pani Aleksandra jest bardzo utalentowana. No a ja mam takie właśnie pytanie. Jest pani nie tylko kompozytorem, ale tak jak już słyszeliśmy, autorem wierszy, które będziemy mogli słyszeć 28 czerwca. Jak łączą się te światy zarówno poezji, muzyki, no bo jest pani tak samo w projekcie Super R, prowadzi pani, tak już pani wspomniała, chór, ale jak łączą się te wszystkie dziedziny, które no, dają nam satysfakcję, które dają nam chwilę relaksu i taki, że tak powiem, roztargu.
2: No po prostu myślę, że po prostu to jest jakaś taka kreatywność, która jest moją cechą główną i muszę powiedzieć, na to potrzebny jest czas, bardzo dużo czasu, a oczywiście jak człowiek pracuje jeszcze jednocześnie i w szkole, i z chórami i tak dalej, no to trzeba zawsze patrzeć, żeby jednak ten czas na to tworzenie również się znalazł. A takie normalne życie, prawda, najbardziej mnie jakby, dla mnie jest ciężarem praca przy komputerze i organizowanie i to wszystko, bo to też trzeba, prawda, na przykład jeżeli się organizuje taki koncert. I mogę powiedzieć tak, również wierszem. In den Wolken ganz, a przepraszam, to po niemiecku. Tyle mam chmurek, że z nimi bujam, jak sen w obłokach. Tylko po ziemi chodzić nie umiem, na zwykłych stopach. To jest też koniec jednego wiersza. I no może bardzo taki charakterystyczny.
1: Krótki, ale z ładnym przekazem. Drodzy słuchacze, ja myślę,
2: to znaczy, że wiersz jest dłuższy, tylko to był koniec tego wiersza, ale cały wiersz państwo mogą posłuchać 28.
1: O, i tak jest najlepiej, proszę państwa, drodzy słuchacze, bo tak by pani Aleksandra wam przedstawiła cały wiersz i byście być może nie chcieli przyjechać do 22 dzielnicy. Tak, macie szansę nie tylko muzycznie, ale także poetycko coś ciekawego posłuchać. A teraz pani Aleksandro, do mojego ostatniego pytania, no bo wiemy, że wszyscy planujemy. Co pani planuje na przyszłość? Jakie cele chciałaby pani zrealizować? Jakie wydarzenia ma pani już zaplanowane albo wpisane w swój kalendarz?
2: No na jesień planujemy koncert również z panią Ewą Paprotną, z śpiewaczką. Ewentualnie również ze śpiewaczką Mei Jun Duan w Polskiej Akademii Nauk. Po prostu mamy obiecaną salę jakby za darmo i możemy tam zrobić koncert. Może to się uda. Oczywiście Super R też będzie miał nowy projekt na koncert. Te koncerty Super R-u można zawsze googlować, jakby to się mówi, i po prostu one są zawsze na wiosnę. Jeżeli państwo jesteście zainteresowani, to ja bardzo zapraszam. Super R i można zobaczyć, jaki będzie znowu koncert ten w Concert House. Natomiast inne projekty, po prostu ja czekam, jak się coś urodzi, to jest. I jestem otwarta na wszystko i po prostu będę się starać znowu komponować. Może jakieś wiersze się pojawią, takie jak zwykle.
1: A ja dodam tylko tyle, że Marek TVO serdecznie już teraz zaprasza panią Aleksandrę Akerszenas do 16 dzielnicy Wiednia, o czym na pewno będziemy was informować zarówno na ramach Radia Polonia Wiedeń i także na ramach Marek TV. Pani Aleksandro, ja serdecznie dziękuję naszym słuchaczom, tylko przypomnę, że pani koncert odbędzie się 28 czerwca o godzinie 11.30 na Erzherzog Karl Strasse 145, 22 dzielnicy, a dzisiejszym gościem była wiedeńska kompozytorka pani Aleksandra Akerszenas. Serdecznie dziękuję i życzę na 28 wielu pozytywnych refleksji, sukcesów, ale także przyjemności z koncertu.
2: Dziękuję bardzo, na pewno tak będzie. Dziękuję uprzejmie, panie Marku.
0: Radio Polonia Wiedeń.